na burek, na taki porcelan. Sam modrej ma cibulka ma, tapety parmazan. Pięć kilo heraku, lebo jeansy, Calvin Klein. Tak, poznaję, że to nie jest śmieszne, ale...